kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim too much. Mi smo fans.

0: Poslušate oddajo Druga glasba in album Makeda skupine AC Tevodros Project. Do zdaj smo slišali štiri skladbe, ki tvorijo jedro albuma Set Nat, Kotilida, Saba ter Baranše. Vse štiri govorijo o ženskah kot nosilkah spomina, skupnosti, modrosti in zgodovine. Album združuje etio jazz, tradicionalna glasbila in sodobne aranžmaje. Ob Gabrieli Germandi sodelujejo številni glasbeniki iz Etiopije, Italije in Senegala. V nadaljevanju bomo poslušali še skladbe, ki govorijo o spoštovanju žensk, skupnosti, starodavnih kraljicah in celo o Lusi, eni najstarejših človeških prednic, najdenih prav v Etiopiji. Z vami sem Asja Boja.
1: Sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia